cię oni dalje, z Bogom cię oni dalje. Ostawi ja samo prostor, z Bogom cię oni dalje, z Bogom cię oni dalje. Ostawi ja samo prostor.